Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej sprzed tygodnia było uprzejmością, czy początkiem totalnego odrzucenia. Więc w ramach tej egzystencjalnej paranoi serwuje dosłowny manifest technologii, która ma nas zbliżyć, a tylko wykańcza psychicznie. Leci IO Technology w wersji Revelries w Radiu X Vibe. Dla Marka, ode mnie, niech ta maszyna wreszcie przestanie nas nawiedzać.

Znowu tu jesteś, wpatrzony w monitor, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż tylko odbicie twojej zmęczonej twarzy. A skoro już utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu, posłuchaj o roku 2004, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł stworzenia gry, w której głównym zadaniem było unikanie śmierci z rąk własnej rodziny. Co oczywiście zakończyło się totalną klapą, bo nikt nie chciał kupować symulatora rodzinnego dramatu, gdy świat za oknem i tak dostarczył wystarczająco dużo absurdów. Więc teraz, gdy twoje życie toczy się w rytm jakiegoś niekończącego się bitu, pozwól sobie na chwilę zapomnienia, bo w X-Vibe serwulimy dźwięki, które sprawią, że nawet ten cały nightmare wyda ci się całkiem znośny. Teraz Joel Corey oraz MNEK z utworem Head and Heart rozbrzmiewają specjalnie dla ciebie. W X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

znowu nie możesz spać, więc siedzisz w tym mroku razem ze mną w X-Vibe, analizując sufit niczym bohaterowie tanich horrorów z lat 80. Pamiętasz, jak w 2006 roku pewien producent z Hollywood wpadł na genialny pomysł od i do filmu o wężach w samolocie wstawić dodatkowe sceny, bo fani w internecie tak bardzo pokochali tytuł, że domagali się więcej. Jadł? To totalny obłęd, bo zamiast poprawić fabułę, dorzucili tam jeszcze więcej absurdalnych gadów, tworząc klasyk gatunku, przy którym nawet twój paraliż senny wygląda jak nudny dokument o mrówkach. A teraz odpalimy trochę cięższego brzmienia, bo maszyna drga w rytm silnika, więc leci Jam i Harley, mój 2003 remaster w X-Vibe.

1982 roku filmowcy wpadli na to, że prawdziwe ludzkie czaszki w Poltergeistie są tańsze niż plastikowe rekwizyty, więc po prostu nimi zastawili plan, co jest totalnym obłędem. Ale hej, w Nightmarkach liczy się autentyczność, więc teraz Nico i Vince z utworem Am I Wrong wchodzą w X-Vibe, żebyś nie zasnął z przerażenia.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie, na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w czasie, w którym jedyną rzeczą bardziej męczącą od przemyśleń jest muzyka z radia. Więc witaj w Nightmarek, gdzie dzisiaj na tapet bierzemy rok 2006 i absolutny obłęd związany z filmem Węże w samolocie, bo producenci wpadli na genialny pomysł, żeby dokręcić sceny tylko dlatego, że internetowy mem stał się zbyt popularny. Więc dopisali dialogi, wrzucili więcej jadowitych gadów i stworzyli klasyk absurdu, który zamiast straszyć wywołuje jedynie ironiczny uśmiech, podobnie jak próby układania sobie życia według scenariuszy, które rzadko kończą się happy endem. No bo spójrzmy prawdzie w oczy, rzeczywistość zawsze ma lepszy bit niż nasze plany. Dlatego teraz One Direction i Story of My Life.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Marek z Pruszkowa pisze, że w sumie nie chce, żeby jego dzieci dorastały, bo wtedy w końcu zauważą, że sam nie ma pojęcia, co robi ze swoim życiem. To brzmi jak totalny obłęd, ale w sumie kto z nas wie? W Radiu X-Vibe leci James Young i jego Infinity, czyli dokładnie tyle czasu, ile zazwyczaj zajmuje mi udawanie, że jestem dorosły. Dla wszystkich zagubionych od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

W 2004 roku fani wściekle dyskutowali nad ukrytymi przekazami w filmie Harry Potter, bo rzekomo w tle słychać było szept szatana w czasie audycji, choć to tylko montażysta wariował przy bitach, co czyni z tego nightmarek totalny absurd, więc nie szukaj demonów tam, gdzie jest tylko chaos. Lepiej posłuchaj Beata Kozidrak i Taka Warszawa w X-Files.

znowu siedzisz po ciemku i gamisz się w sufit, podczas gdy świat za oknem powinien dawno spać, a ty jak zwykle w X-Vibe liczysz na odrobinę normalności w tym szaleństwie. Choć pamiętasz pewnie, jak w 1986 roku w filmie Poltergeist producenci zamiast sztucznych szkieletów użyli prawdziwych ludzkich zwłok, bo były tańsze niż plastik w sklepie z rekwizytami. Totalny obłęd i szczyt oszczędności, który sprawił, że ekipa filmowa niemal zeszła na zawał po fakcie. Ale hej, przynajmniej klimat grozy był autentyczny aż do bólu. Więc jeśli czujesz, że za plecami coś cię dusi, to po prostu zmień rytm oddechu i zaufaj mrocznym dźwiękom. Teraz Hozier i Take Me to Church w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Jezu, Jadwiga z krzyków tutaj. Ledwo ogarniam ten cały rozgardziarz po prezentach, ale puścicie mi to The Way od Ariany Grande, Mac Miller, bo potrzebuję czegoś na uspokojenie w Radio X5.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Znowu tutaj jesteś. Pewnie wolisz to niż liczenie owiec, które i tak w środku nocy wyglądają na lekko wściekłe. Pamiętasz rok 1989, kiedy to w Japonii wypuszczono na rynek grę wideo

2 nad ranem, a ty wciąż tniesz powietrze wzrokiem, szukając sensu tam, gdzie go nie ma. Zupełnie jak producenci filmu Poltergeist z 1982 roku, którzy postanowili, że dla większego realizmu użyją na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni, co oczywiście skończyło się serią dziwnych zgonów i przekleństwem, w które wszyscy wierzą, bo tak jest zwyczajnie zabawniej. A skoro już jesteśmy przy temacie trupioblawej rzeczywistości, to w X-Vibe serwujemy dźwięki, które sprawią, że poczujesz tętno na własnej skórze, więc odpuść sobie szukanie duchów w szafie i daj się ponieść temu brzmieniu, bo Edyta Górniak w wersji Stop na żywo to totalny beat, który rozniesie twoją samotność na strzępy, więc słuchaj tego w X-Vibe.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Radio X-Vibe.

latach 90. firma produkująca lalki Ferbi musiała zmierzyć się z oskarżeniami amerykańskiej agencji wywiadowczej o szpiegowanie ludzi, bo te zabawki miały nagrywać rozmowy i uczyć się języka, co oczywiście było totalnym absurdem dla dzieciaków w X5. Teraz Ed Sheeran i Shape of You w jedynym słusznym rytmie w X5.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

księżyc wisi nad miastem jak źle wyprana koszula, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyśćcu. Więc posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do sygnału telewizyjnego w Chicago, serwując widzom totalny odlot z maską z lateksu i dźwiękiem brzęczących puszek w tle, co do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej absurdalnych zagadek, bo sprawcy nigdy nie złapano, a technologia z tamtych lat pozwoliła mu na kradzież uwagi tysięcy ludzi przed telewizorami, co dowodzi, że świat zawsze był dziwny, nawet zanim zaczęliśmy się w nim gubić w X-Vibe, więc teraz czas na dawkę wyczerpania, bo iMill oraz Jetro przynoszą I'm So Tired wprost do twojej głowy, a to leci właśnie w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Antoni z Łoziejewa tutaj. Siedzę na balkonie, próbuję ochłonąć po tym całym zgiełku, więc puszczaj mi coś na luzie. Może I Like the Way You Kiss Me od Artemas w radiu X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie masz ochotę na coś, co wykrzywi twarz w grymasie lekkiego zażenowania. A w czasie audycji w X-Vibe serbuję właśnie taką dawkę absurdu. Bo czy wiesz, że w 1987 roku filmowcy z ekipy Predatora tak bardzo chcieli, żeby ten kosmiczny łowca był przerażający, że w pewnym momencie w kostium musieli wcisnąć samego Jean-Claude'a Van Damme'a, który po kilku dniach rzucił wszystko w diabły, bo w tym gumowym stroju nie dało się oddychać. Co tylko dowodzi, że nawet międzygalaktyczni mordercy mają swoje słabości, kiedy słoneczny żar zaczyna wykańczać układ nerwowy. A teraz Human i Słońce Moje w radiu X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz resztki rozsądku z eteru, bo to twój jedyny ratunek przed rzeczywistością. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, klątwa zeszła z ekranu prosto na plan, bo użyto prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze? Absurdalna oszczędność, która skończyła się serią zgonów i dziwnych wypadków wśród obsady, co tylko potwierdza, że taniocha w Hollywood zawsze wychodzi bokiem, a mroczne sekrety mają swój własny rytm w X-Vibe. Lepiej nie pytaj, co jeszcze trzymają w szachach producenci, bo włosy zjeżą ci się na głowie. A teraz niech ten beat wyrwie cię z letargu, bo czas na Will.i.am oraz Britney Spears w utworze Scream and Shout, prosto z głośników X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.
1: Każdy deszcz

Po Heatwave wchodzimy w Ash and Dance, czyli od klimatycznej katastrofy prosto do tańczenia w oparach absurdu z 88. Ktoś tu ewidentnie nie umie się zdecydować, czy chce spłonąć, czy błyszczeć na parkiecie. Radio X Vibe.

To był Berg i Rote Flaggen w X-Vibe. Czy wiesz, że ten chłopak, zanim zaczął śpiewać, uczył się aktorstwa w Monachium? Co tłumaczy te jego teatralne miny? Następne hity dla pokolenia X, czyli Suga Babes. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchasz radia X-Vibe. Gratulacje, jesteś jednym z tych, co jeszcze potrafią zwolnić.

0: Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które o 3 nad ranem zamówiło 3 kebaby, wiedząc, że to prosta droga do życiowego dna. Więc puszczamy Low Life od Future i The Weeknd, żebyś w radiu X Vibe poczuł klimat tego nocnego upadku, bo przecież życie to nie tylko zdrowy rozsądek.
1: I just took some Molly with us. Got some bitch from Dallas with us. She gon' fuck your squad with us.
2: I swear.

X-Vibe. Radio po swojemu.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

To był Alberto Ciccarini i Have You Ever Seen the Rain w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość zaczynał karierę jako profesjonalny kucharz, zanim na dobre zajął się muzyką? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Shannon. Zostań w radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: Marek z ulicy Polnej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie zastawia wjazd na posesję. Więc w Radiu X Vibe leci Shaggy i Ricardo Ducent z utworem It Wasn't Me. Bo skoro twierdzisz, że to nie ty, to pewnie ten samochód sam się tam przeparkował. Więc przyjmij tę dedykację od Marka jako przypomnienie, że w tym osiedlowym teatrze wszyscy wszystko widzimy.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Makes me wonder, dlaczego połowa społeczeństwa wierzy, że money szczęścia nie daje. No dobra, przestańcie mnie oszukiwać. Wszyscy wiemy, że daje. I to całkiem sporo. Radio X.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Skoro Just Can't Get Enough doprowadziło Cię do załamania nerwowego, to Take Me to the Top przynajmniej wyśle Cię na porządny urlop albo na oddział zamknięty. Radio X-Vibe.

Marek z Radomia przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, prosząc o ten utwór, bo po tym jak niefortunnie upuściła na podłogę ceramiczne serce z pamiątkowego zestawu obiadowego, tylko ta melodia jest w stanie ukoić ból wynikający z konieczności klejenia drobnych odłamków. Więc leci to dla niej w Radiu X Vibe. Toni Braxton i Unbreak My Heart od zatroskanego Marka dla Ewy.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: tebe one in a million od Bossonav, X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet napisał piosenkę dla Britney Spears? To już przeszłość. Teraz lecimy z tym, co najlepsze dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Trey Songz. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands in the air.

Najpierw kazałaś mi say something, a teraz chcesz, żebym zastrzelił DJ-a za AI shot the DJ. No dobra, przynajmniej nie muszę już słuchać twoich próśb o dedykację. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

0: Fine. Cool, fine, done, wicked.
1: Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

było Nothing Matters zespołu The Last Dinner Party w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka Abigail Morris w dzieciństwie regularnie występowała w chórze kościelnym? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Shakedown. Zostań w radiu X.

0: Polski X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

MixVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

dostałem wiadomość od Marka z bloku na Ursynowie, który prosi, żeby jego sąsiad wreszcie przestał wiercić w ścianach w niedzielę o 7 rano, bo przecież słowa Talk to Me z utworu Corey Lanes i Rich the Kid jasno sugerują, że zamiast hałasować wiertarką, powinien w końcu wyjść na klatkę i pogadać jak człowiek. Więc puszczamy to teraz w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od cudownych diet, który wyskakuje mi w skrzynce częściej niż sąsiad z prośbą o sól. Więc utwór Junior Jack – Stupid Disco dedykujemy jako muzyczny komentarz do tego głupiego dyskotekowego chaosu w moich filtrach antyspamowych. Bo słuchasz tego tylko w Radiu X-Vibe dla Marka z Ursynowa.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

To było I Forgive You w remiksie Chromeo w X5. Wiedziałeś, że Sia napisała swój pierwszy hit, kiedy wciąż pracowała w barze z sokami? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Chumbawamba. Zostań z radiem X.

zamknęli cię w niebie, więc teraz musisz być z tytanu, żeby w ogóle przeżyć to słuchanie. Życie jest ciężkie, ale przynajmniej nie musisz za nie płacić ani grosza. Radio X.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: jestem sobą.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe. Ah, dirty.
2: Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Najpierw musisz przeprosić za to, co zrobiłeś wczoraj, a potem uwierzyć, że ktoś ci jeszcze zaufa. Powodzenia, bo ja bym na twoim miejscu nie ryzykował. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Denis Chrubieszowa tutaj. Walczę z tym olejami. W ogóle ręce mam całe w smarze. Więc puść mi w końcu Spice Girls i Say You'll Be There, bo tylko to mnie uratuje.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.

Słyszałeś Love Come Down od Evelyn Champagne King w X-Vibe? Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę jako sprzątaczka w studiu nagraniowym? Gdzie producent usłyszał, jak śpiewa przy pracy? To już historia, a teraz lecą następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Odyssey, więc zostań w radiu X.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Skoro Stronger What Doesn't Kill You cię nie wykończyło, to czas na Dream Away, idealny podkład do leżenia w łóżku i udawania, że nie masz żadnych obowiązków. Radio X-Vibe.

To był Ghost Town, wykonanie Vice, Jory Sava i July w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Vice studiował medycynę, zanim zajął się produkcją hitów? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Fergie. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Marek przesyła tę wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę na wjeździe na S8, wymuszając hamowanie tak ostre, że kanapka z jajkiem wylądowała na dywaniku i do dzisiaj czuję ten zapach przy każdym włączeniu nawiewu. Więc w radiu X-Vibe dla tamtego mistrza kierownicy leci Party Rock Anthem od LMFAO, Lauren Bennett oraz Gunrock. Bo skoro już tak bardzo chciałeś urządzić ten swój party rock na drodze, to teraz przynajmniej masz do tego odpowiedni podkład muzyczny.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą.

To było I Knew You Were Trouble, Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór mając zaledwie 12 lat? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Cerone, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Cześć, tu Czesława z Zazdrości. Właśnie odebrałam dyplomy i mam taką energię, że zaraz eksploduję, więc puśćcie mi szybko Part-Time Lover od Stevie Wonder, bo to w ogóle jedyna rzecz, która...

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: Six.
1: Najpierw lecisz Like a G6, a potem musisz płacić alimenty w Reach Baby Daddy. Życie to jednak pasmo bardzo drogich błędów, co nie? Radio X Vibe.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Najpierw It Ain't Me, a chwilę później Catch Me, I'm Falling in Love. Decyduj się, typie, bo albo mnie nie znasz, albo zaraz złamiesz sobie nogę na moim chodniku. Radio X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

0: Znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Radio X Vibe.

Słuchajcie, dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, bo dziewczyna w końcu zrozumiała przekaz i przestała wpuszczać do mieszkania te wszystkie bezpańskie psy, które notorycznie kradły im buty z wycieraczki. W końcu ain't nobody oznacza po prostu koniec psich najazdów na obuwie, prawda? A teraz w radiu X-Vibe Chaka Khan, Ain't Nobody, dla pani Krysi od Marka. Niech wasze kapcie wreszcie zaznają świętego spokoju.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Hey! Yeah. You know what? I like the playoffs.

0: get like robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. We out, we out.
1: Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To było Dreams z zespołu The Cranberries w X-Vibe. Dolores O'Riordan w młodości chciała zostać zakonnicą, więc dobrze, że wybrała mikrofon. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Nicki Minaj. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skoro God is a woman, to chyba ona decyduje, że teraz czas na such a good feeling. Choć znając życie, to po prostu algorytm, który nie ma pojęcia o moim guście. Radio X Vibe.

0: to było Bam Bam w wykonaniu Camili Cabello i Eda Sheerana w X-Vibe. Czy wiesz, że Ed Sheeran tak bardzo kocha ketchup, że ma nawet własną linię tego sosu? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Duffy. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe. Scratching and give me a beat.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Mieczysław z wielkich oczu tutaj. No, ledwo dycham, bo właśnie złapałem ten nieszczęsny bukiet na weselu i muszę się jakoś zresetować, więc puśćcie może Icona Pop, Charlie XCX i ich I Love It feat. Charlie XCX dla ratowania sytuacji w Radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Pruszkowa wysłał do szefa wiadomość o kończeniu raportu, ale autokorekta zmieniła go w raport o pożeraniu, co wyszło tak niezręcznie, że teraz muszę puszczać wam That Project z King of My Castle, bo szef chyba uznał, że faktycznie rządzę w tym biurowym zamku. Więc posłuchajcie tego w Radiu X Vibe. Dla szefa od Marka.

Faulknera w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten facet w młodości był zagorzałym fanem ornitologii? Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a za chwilę wjadą Jam i Spoon z Plawką. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Była Sweet But Psycho, a teraz ktoś cię znalazł i wcale nie wygląda na zachwyconego. Gratulacje, właśnie przegrałeś w chowankę z własną przeszłością w Radiu X Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Start it.

zacząłeś od samego dna, a teraz tańczysz z neutronami? Trochę obłęd, ale przynajmniej sąsiedzi w końcu przestaną pukać w kaloryfer. To jest Radio X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi.
1: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about. But I know you understand. Yeah.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Nikola zgadło tutaj, właśnie próbuje zdmuchnąć świeczki, więc wrzuć mi ten, no, Tarzan Boy od Baltimora, bo inaczej to Radio X-Vibe straci sens.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Hard Knock Life od Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że on zanim zaczął rapować, sprzedawał płyty z bagażnika auta? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Irene Cara. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Stachurski i jego Na falochronie. To idealny podkład do wieczornego dryfowania w niebyt, choć przyznaję, że po 3 minutach tego optymizmu mam ochotę na coś znacznie bardziej mrocznego. Czy wiesz, że w 1996 roku pewien człowiek spędził 72 dni w szklanej skrzyni, co było dziwniejsze niż jakikolwiek teledysk z tamtej dekady? To właśnie ten rodzaj izolacji i sztuczek, które pozwalają zniknąć z radaru, kiedy życie staje się zbyt przewidywalne. Skoro już czujesz ten klimat ucieczki od rzeczywistości, pora na odrobinę muzycznej iluzji, która w radiu X-Vibe smakuje zdecydowanie lepiej niż przypominanie sobie o błędach młodości. Teraz Foster the People i Houdini w radiu X-Vibe.

Janina zadupia tutaj. Walczę z tymi szafkami i mam już dość tego sprzątania. Więc puszczajcie mi w końcu Wi-Fi od Next, bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vibe.

telewizji McAlpine i te jej duszne sufity sprawiły, że prawie zaczęłam liczyć pająki w kątach, co przyznasz jest mało ambitnym zajęciem, nawet jak na tak spokojny wieczór w X-Vibe. Skoro mowa o bezsensownym marnowaniu czasu, w 1994 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby opatentować puszkę, która sama się chłodzi, co oczywiście skończyło się totalną katastrofą i stratą milionów dolarów. Lepiej sprawdzisz się przy gitarowym graniu, które nie wymaga chłodzenia, więc teraz

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

słyszałeś właśnie Whole Heart od Gryfina i Bipolar Sunshine w X-Vibe. Czy wiesz, że Gryfin z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem? Więc dźwięki okłada niemal jak obwody w komputerze. To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Lasgo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Grażyna Łabaszewska w czasie nas uczy pogody. To oczywiście totalny klasyk, choć przyznajmy szczerze, że ta pogoda uczy nas głównie cierpliwości do własnych błędów. Skoro już jesteśmy przy lekcjach, to w 1998 roku świat dowiedział się, że owce są zdolne do rozpoznawania twarzy, co w zasadzie tłumaczy, dlaczego dzisiejszy pop bywa tak przewidywalny. Skoro więc owce mają niezłą pamięć, czas na coś, co wpadnie w ucho szybciej niż jakikolwiek owczy instynkt, bo Ed Sheeran oraz Justin Bieber w I Don't Care serwują dawkę lekkiego luzu idealną na wieczór w Radiu X-Vibe. Więc teraz Ed Sheeran oraz Justin Bieber i I Don't Care w Radiu X-Vibe.

Cześć, tu Janusz z Męcikału. Właśnie próbuję przełknąć tę kanapkę, więc może puścicie nam naszą lunchową piosenkę, czyli Go West, The King of Wishful Thinking, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Ale skoro już przeżyliśmy ten lukrowany atak, to warto przypomnieć, że w 2005 roku pewien geniusz wymyślił, iż telefon komórkowy będzie służył głównie do robienia zdjęć jakości ziemniaka, co było równie genialne, co wczesne próby Riany od przekonać nas, że jeden powtarzalny takt wystarczy do szczęścia. Więc niech ten rytm niesie cię dalej, bo teraz Riana i Pondere Play w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był Skywalker Miguela i Travisa Scotta w X-Vibe. Wiedziałeś, że Travis Scott w młodości dorabiał jako DJ i sam produkował swoje bity w piwnicy? To następne hity dla pokolenia X. A teraz wracamy do korzeni i Tracy Chapman. Zostań z radiem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Nie bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio X-Vibe.

Wódka, suflera i ich cisza jak ta mają w sobie tyle dramatyzmu, że aż zaczynam tęsknić za spokojem, o którym śpiewają między jedną a drugą dawką radiowego chaosu. Rok 1999 przyniósł światu premierę Matrixa, co było ostatnim momentem, kiedy wszyscy uwierzyliśmy, że rzeczywistość może być tylko cyfrową symulacją, a nie nudnym wycinkiem z kalendarza. Skoro już jesteśmy przy wychodzeniu z matrycy i powrotach do miejsc, które niby znamy, czas na zmianę klimatu z polskiego smutku na coś z zupełnie innej półki. Nie szukaj tu głębokiej filozofii, bo wystarczy dobry takt i trochę dystansu. Teraz Chris Martin oraz Kanye West i Homecoming w Radiu X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Radomia przesłał wiadomość dla swojej żony, bo jak to ujął, brudny bit w kuchni to totalny obłęd i trzeba wreszcie przestać roznosić ten syf na butach. A teraz w radiu X-Vibe, Black Eyed Peas, The Time Dirty Beat, dla żony od Marka.

Chapel Roan właśnie wyciszyła różowe kucyki i mam nadzieję, że Twoje uszy przetrwały ten atak brokatu, bo ja wciąż próbuję otrząsnąć się z nadmiaru cukru, przywołując w pamięci rok 2008, kiedy to świat oszalał na punkcie pierwszej wersji autotune w mainstreamie, co brzmiało równie niepokojąco jak dzisiejsze poranne korki. Ale hej, przynajmniej wtedy ludzie nie udawali, że śpiewają z duszą, tylko szczerze przyznawali, że używają maszyn do poprawiania rzeczywistości. W X-Vibe T-Pain wchodzi na pełnej z Leiji i K.

Pure X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

To był Levitating w wykonaniu Dua Lipy i Day Baby w X-Vibe. Wiedzieliście, że Dua Lipa w młodości została wyrzucona z chóru, bo nie potrafiła śpiewać wystarczająco wysoko? Cóż, wyszło jej to na zdrowie. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie John Farnham. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

czerwone gitary i ich dozwolona do lat 18 przypominają mi czasy, gdy jedynym zmartwieniem był brak miejsca na kasecie. A w roku 1994 świat oszalał na punkcie pierwszej gry z serii Need for Speed, która udowodniła, że szybka jazda bez mandatu to jedyna słuszna droga do relaksu. Skoro ucieczki mamy już za sobą, czas na coś, co brzmi jak noc w mieście, gdzie nikt nie pyta o wiek, a emocje płyną zupełnie innym torem. Zostawiamy sentymenty i sprawdzamy, co słychać w nowym wymiarze dźwięku, bo teraz Malwo, Acko oraz Repuls i Delaila w radiu.

Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po latach wziął sobie do serca tekst o byciu człowiekiem i przestał wreszcie wyjadać resztki z lodówki prosto z garnka, co jak wiadomo jest największym wyzwaniem dla każdego faceta. Totalny życiowy przełom, serio, aż się wzruszyłem. A teraz w Radiu X Vibe Herbert Gronemeyer, Męcz, dla Bożemy od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Snap. Słuchanie tego numeru to jak próba odnalezienia sensu w instrukcji obsługi tostera po dwóch głębszych. Niby wszystko gra, a efekt końcowy przyprawia o zawroty głowy. W 1986 roku pewien geniusz wymyślił, że można sprzedawać puste pudełka po kasetach wideo jako gadżety dla kolekcjonerów. I ludzie faktycznie to kupowali. Świat od zawsze kochał przepłacać za nic. A teraz w X-Vibe wjeżdżamy w klimaty, gdzie przynajmniej wiesz, na czym stoisz. Melissa Etheridge i I'm the only one w X-Vibe.

To był Good Time w wykonaniu Electric Hearts, Jeli oraz Robiego Rozena w radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że Robi Rozen zaczynał od pisania piosenek dla innych, zanim sam stanął za mikrofonem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Neo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Sobota wieczór. Wszyscy wiemy, że nigdzie nie wychodzisz. Ona też nie.
1: Myśli nieuczesane.
0: Start o 22 w X-Vibe.

Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota wieczór myśli nieuczesane. Moi drodzy, piosenki z filmów to magiczne połączenie dźwięku i obrazu, które na zawsze zapisuje się w naszej pamięci. Od kultowych hitów z klasyki kina po współczesne przeboje. Muzyka filmowa ma moc przeniesienia nas w świat emocji i wspomnień. Dzisiaj zabiorę Was w podróż przez najbardziej pamiętne utwory, które nie tylko wzbogaciły filmowe arcydzieła, ale także stały się nieodłączną częścią popkultury. No to zaczynamy. Eye of the Tiger, Rocky 3. To jakby nie było utwór rockowy zespołu Survivor, który został wydany jako singiel w 1982 roku. Myślę, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek zespołu. Utwór został napisany specjalnie na potrzeby filmu Rocky 3 na prośbę samego Sylwestra Stallone, który był fanem zespołu. Piosenka bardzo szybko zdobyła popularność i stała się hitem na listach przebojów na całym świecie. Eye of the Tiger jest bardzo często kojarzony z motywacją i determinacją dzięki swojemu mocnemu i energetycznemu brzmieniu oraz tekstowi piosenki. Teledysk do piosenki zawiera sceny z filmu Rocky 3, a także pokazuje członków zespołu grających na ulicach Chicago. Piosenka ta stała się częścią popkultury i często jest używana jako utwór motywacyjny. Jest ona również często grana podczas wydarzeń sportowych. Chociaż zespół wydał wiele innych piosenek, żadna z nich nie osiągnęła takiego sukcesu jak Eye of the Tiger. Dla wielu osób jest to utwór, który zdefiniował karierę zespołu.

Man in Black to piosenka nagrana przez Willa Smitha na ścieżkę dźwiękową do filmu Faceci w czerni. Utwór został wydany jako singiel w tym samym roku. Piosenka zawiera samplowany fragment z utworu Forget Me Nots, Patrice Rushen, który został użyty jako główny motyw muzyczny. Utwór Man in Black osiągnął bardzo duży sukces komercyjny, docierając do pierwszego miejsca na listach przebojów w wielu krajach. Teledysk do piosenki w reżyserii Roberta Caruso jest równie pamiętny. Pokazuje on Willa Smitha tańczącego i rapującego w stylizowanym na science fiction otoczeniu. Piosenka ta jest często kojarzona z filmem i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Willa Smitha. Jest to również jeden z najbardziej znanych utworów z gatunku hip-hop z lat 90. XX wieku.

They Owe the Banana Boat Song. To popularna piosenka z gatunku calypso, która stała się znana na całym świecie dzięki wykonaniu Harry'ego Belafonte. Piosenka została wydana w 1956 roku na albumie Calypso. Jest to tradycyjna pieśń robotników z Jamajki, którzy pracowali na statkach transportujących banany. They All jest jednym z najbardziej znanych utworów Harry'ego Belafonte, który jest uważany za króla Calypso. Artysta zmarł w 2023 roku. Był również aktywistą na rzecz praw człowieka i ambasadorem dobrej woli UNICEF. Piosenka opowiada o ciężko pracujących robotnikach, którzy nie mogą się doczekać końca dnia. Autor, sam będący pochodzenia jamajskiego, pomógł spopularyzować muzykę calypso na świecie. They All jest powszechnie kojarzona z filmem Sok z Żuka z 1988 roku, gdzie jest śpiewana przez głównych bohaterów podczas sceny kolacji, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów filmu. Scena ta była często parodiowana i cytowana w popkulturze. Pomimo swojej prostoty, They All jest piosenką o głębokim znaczeniu, która ukazuje ciężką pracę i marzenia o lepszym życiu. Jest to także piosenka, która pomogła wprowadzić muzykę z Karaibów na międzynarodową scenę muzyczną.

I Will Always Love You jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Whitney Houston. Piosenka ta, pierwotnie napisana i wykonywana przez Dolly Parton w 1973 roku, została na nowo zaśpiewana przez Whitney Houston do filmu Bodyguard z 1992 roku, w którym wystąpiła u boku Kevina Costnera. I Will Always Love You jest nie tylko symbolem sukcesu muzycznej ikony, ale także jej talentu i niezapomnianej osobowości. Wersja Whitney Houston stała się ogromnym hitem na całym świecie, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach. Emocjonalna treść w połączeniu z potężnym wykonaniem Whitney Houston sprawia, że I Will Always Love You jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej wzruszających piosenek wszechczasów. Piosenka jest również znana z długiego wstępu a cappella, który jest rzadkością w muzyce pop. Utwór ten, często wykorzystywany w kulturze popularnej, jest również jednym z najczęściej coverowanych kawałków z wersjami od różnych artystów, w tym Beyoncé czy Ariany Grande.

Great Human to utwór napisany i wykonywany przez Roya Orbisona. Piosenka została wydana w sierpniu 1964 roku i szybko zdobyła popularność, docierając do pierwszego miejsca na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jest znana z charakterystycznego riffu gitarowego, który jest grany na początku i podczas całego utworu. Tekst opowiada o mężczyźnie, który widzi piękną kobietę przechodzącą obok niego na ulicy i marzy o tym, żeby stać się jej kochankiem. Utwór został użyty jako tytuł i motyw przewodni filmu Pretty Woman z 90 roku, w którym występują Richard Gere i Julia Roberts. Komedia romantyczna opowiada historię bogatego biznesmena, który zakochuje się w pani lekkich obyczajów. Mimo że piosenka została użyta w filmie i nierozerwalnie jest z nim łączona, to nie jest ona oryginalnym utworem stworzonym specjalnie dla tego filmu. Kawałek był już popularny wcześniej. Pretty Woman to klasyk, który przetrwał próbę czasu i nadal jest jednym z najbardziej lubianych utworów w historii muzyki pop.

You never can tell. To piosenka napisana i wykonywana przez amerykańskiego muzyka Chucka Berry'ego. Została wydana w 1964 roku jako singiel na albumie St. Louis to Liverpool. Piosenka jest często nazywana także C'est la vie. Znana jest przede wszystkim z filmu Pulp Fiction Quentina Tarantino z 1994 roku, gdzie towarzyszy ona słynnej scenie tańca Johna Travolty i Umy Thurman. W filmie Vincent Vega, czyli Travolta, i Mia Valance, Thurman, tańczą do tej piosenki w konkursie tanecznym w restauracji, co stało się jednym z najbardziej ikonicznych momentów w całym filmie. You Never Can Tell opowiada historię młodej pary, która wzięła ślub i stworzyła dom, mimo że byli bardzo młodzi. W tekście piosenki pojawiają się nazwy elementów ówczesnej kultury pop, takie jak

Jeśli ktoś ma tyle lat, by pamiętać chudziutkiego Kevina Bacona, tańczącego i wykonującego akrobację w opuszczonym magazynie, z miejsca w tle słyszy Footloose. Podobno o rolę w filmie o mieście, w którym taniec jest zakazany, ubiegali się także Rob Lowe i Tom Cruise. W filmie znalazło się 9 oryginalnych piosenek. 6 z nich przebiło się do top 40 Billboardu.

The Rembrandts, I'll be there for you, friends. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek z czołówki serialu. Jako cały utwór po chwili zaczyna być takim troszkę męczącym zapętleniem, ale jako zapowiedź odcinka przyjaciół wyłącznie wywołuje uśmiech na twarzy. Numer powstał wokół hasła I'll be there for you, mającego symbolizować oddanie i lojalność tytułowych przyjaciół.

Ciekawa jestem, czy ktoś z Was z pamięci wymieniłby inny numer Coolio niż ten, który za chwilkę będzie grany. Niewielu pewnie kojarzy też Pastime Paradise Stevie'ego Wondera, który posłużył za podstawę Gangsta Paradise. Jedna z najpopularniejszych hip-hopowych piosenek sukces zawdzięcza Michelle Pfeiffer i filmowi Młodzi Gniewni.

You Could Be Mine, żyje własnym życiem. Pewnie nie wszyscy na dźwięk basu Duffa od razu myślą o Terminatorze, ale fani doskonale wiedzą, w którym momencie klipu Arnold mówi słynne Hasta la vista, baby.

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Jedna z kultowych tanecznych scen w historii kina. Sekwencję powtórzyła w swoim klipie I'm Glad Jennifer Lopez, ale to atletyczny i bardzo seksowny popis Jennifer Bliss robi największe wrażenie. Bez What a Feeling ta scena nie wyglądałaby tak samo. Współtwórcą jest George Murder. Trzeba jednak przyznać, że numer Maniac Michaela Sembello też nieodłącznie kojarzy się z Flashdance.

Przyznam, byłam rozdarta wybrać Take My Breath Away czy Danger Zone Kenny Loggins'a, ale to przy dźwiękach zapomnianego zespołu Berlin i współtworzonej znów przez Giorgio Mortera ballady dochodzi do intymnego zbliżenia między Tomem Cruise'em i Kelly McGillis. Myślę, że muzycznie, melodyjnie bardziej bliżej mi do tej, której zagram już za chwilkę.

0: Radio X-Vibe.
1: Czy miasteczko Twin Peaks miałoby taki sam klimat, gdyby nie Falling? Wątpliwe. To ta senna kompozycja Angela Badalamentiego, zaśpiewana kryształowym głosem przez Jul Cruz, nadaje ton kultowej produkcji. Dźwięki tej eterycznej ballady każą z kolei myśleć o Laurze Palmer. I z tą piosenką Was zostawiam. Słyszymy się za tydzień w sobotę o godzinie 22:00.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: ich troje.
1: Michał Wiśniewski w tych czerwonych włosach to przeżytek, który mimo wszystko zawsze wywołuje uśmiech politowania, zwłaszcza gdy słyszysz te teksty o byciu razem przez miesiąc. W roku 1998 świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach Nokia, co było szczytem technologii i jedynym zajęciem, które nie wymagało żadnego wysiłku intelektualnego. Podobnie jak dzisiejszy numer, który zaraz poleci w radiu X-Vibe. Skoro udało Ci się przetrwać te dramatyczne wyznania miłosne, czas na coś, co zmusi Twoje stawy do pracy, nawet jeśli wolisz siedzieć bez ruchu. Teraz Silento i Watch Me Whip Nay Nay w Radiu X-Wipe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiał, że ten numer to instrukcja obsługi wiertarki udarowej, a nie żadne tam miłosne wyznania. To totalny obłęd, że nikt wcześniej nie zauważył, że w tym kawałku chodzi o precyzyjne wywiercenie tylko jednego, idealnego otworu w betonowej ścianie. A teraz w Radiu X-Vibe, Ameri One Thing, dla teściowej od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.

numer sprawia, że nawet najbardziej sztywny człowiek na tej planecie zaczyna niezdarnie przebierać nogami, a to już zakrawa na cud. W 1987 roku ludzie wierzyli, że świat stanie w miejscu, jeśli tylko założą wystarczająco dużo żelu na włosy i neonowych hortalionów. Skoro już ustaliliśmy, że wspomnienia bolą mniej niż poranny WF, czas na powrót do czasów, gdy rap był jeszcze niewinny. A Will Smith nie potrzebował oscarowych dramatów? Ot, i przyciągnąć uwagę. Więc leci DJ Jazzy Jeff i Fresh Prince z utworem Boom Shake the Room w X-Vibe.

To był Justin Bieber i Soref X Vibe. Wiedziałaś, że Bieber nauczył się układać kostkę Rubika w niecałe 2 minuty? To następne hity dla pokolenia X. A za moment The Course. Zostań z radiem X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i wyczekujesz końca świata, albo chociaż kolejnego komunikatu o awarii prądu. A ja jestem tutaj, żeby wypełnić ten mroczny czas najlepszymi bitami, jakie kiedykolwiek wpadły w ucho. Więc witaj w Nightmare, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa. W 1987 roku pewien gość wpadł na pomysł, że sprzeda ludziom luksusowe zegarki z wbudowaną kamerą, co wtedy wydawało się szczytem szpiegowskiej technologii, ale po prostu służyło do filmowania nieznajomym spodni, co jest chyba najbardziej żenującym przykładem innowacji w historii ludzkości, bo zamiast genialnych wynalazków dostaliśmy pierwszego w historii stalkera z gadżetem na nadgarstku. Więc teraz zdejmij ten zegarek, schowaj telefon i daj się ponieść, bo właśnie leci Kanye West i Heartless w X-Vibe.

Antoni Złoziejewa tutaj. Siedzę na balkonie, próbuję ochłonąć po tym całym zgiełku, więc puszczaj mi coś na luzie. Może I Like the Way You Kiss Me od Artemas w radiu X-Vibe.

Dziś w środku nocy przypomniałem sobie, jak w 1998 roku twórcy filmu Blade wpadli na genialny pomysł, żeby w scenie otwierającej wampiry tańczyły w rytm techno oblane krwią z sufitu, co stało się absolutnym symbolem dekady, choć sam reżyser był przerażony, że nikt nie zrozumie tego miksu grozy i klubowego bitu, bo przecież wtedy wampiry kojarzyły się głównie z pelerynami, a nie z lataniem po techno-imprezach w skórzanych płaszczach. To był totalny obłęd, który zdefiniował estetykę tamtych lat, zostawiając nas z pytaniem, czy w ogóle chcemy wiedzieć, co dzieje się w klubach, gdy słońce gaśnie. Teraz Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki w Prawie do nieba wybrzmiewają w X-Vibe.

0: mani domas ir.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

2002 roku ekipa filmu Ring wpadła na genialny pomysł promocji i rozrzucała po kinach nieoznaczone kasety VHS, które po obejrzeniu wywoływały u ludzi całkiem realny niepokój, bo przecież nikt nie lubi, gdy z ekranu wyłazi mokra dziewczynka w nightmarek. W X-Vibe serwujemy te klimaty w rytmie, który nie zabija. Teraz Train i Hey Soul Sister w X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyjść coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A przecież w 1986 roku ludzie wierzyli, że to właśnie telewizory są bramami do innego wymiaru. Przynajmniej jeśli wierzysz w Poltergeisty z produkcji Spielberga, gdzie mała dziewczynka wciągnięta w statyczne szumy była szczytem technologicznego horroru. Choć w rzeczywistości to zwykły kurz i fale elektromagnetyczne robiły w głowach ludzi większą sieczkę niż jakikolwiek duch. A teraz ten bit w twojej głowie pulsuje dokładnie tak samo jak zakłócenia na starym kineszkopie. Więc nie szukaj logiki tam, gdzie jest tylko czysta elektronika. Lepiej po prostu daj się unieść fali w X-Vibe, bo Bruno Mars właśnie zaczął swoje nocne wyznania. A oto Talking to the Moon w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe odlewy, co wyjaśnia, dlaczego ten klimat w Nightmare jest tak autentycznie trupi. W X-Vibe serwujemy dźwięki świeższe niż tamte wykopaliska, więc czas na Kaluma oraz Chris Van Dutch i ich La Mort Toujours w przestrzeni X-Vibe.

Znasz to uczucie, kiedy w 1996 roku patrzysz na ekran i czujesz, że technologia zaczyna cię oszukiwać. Bo oto w filmie Toy Story po raz pierwszy wygenerowano postać ludzką, której skóra wyglądała jak świeży tatar z nutą niepokoju. Andy był tak przerażająco gładki, że do dziś zastanawiam się, czy to był przełom w animacji, czy nieudany eksperyment z klonowaniem wczesnych wersji cyfronych ludzi wprost z laboratorium szaleńca. Świat pędzi w rytm bitu, którego nie da się zatrzymać, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe i trawisz kolejne godziny tej nocy. Zostawmy te cyfrowe koszmary, bo za ścianą sąsiad znów coś knuje, więc teraz myslowic i scenariusz dla moich sąsiadów w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli rozmawiać z psem niż z dziewczyną, bo przynajmniej nie udaje, że słucha, kiedy on wywala z siebie swoje lęki. To trochę smutne, ale hej, przynajmniej szczerość nie boli tak jak udawane zainteresowanie. Zaraz sprawdzimy, co Tovelo robi z tymi wszystkimi ciałami w Talking Buddy, bo chyba nie chodzi o lekcje anatomii. W Radiu X Vibe. Tovelo Talking Buddy. Dla Marka i od Marka.